Vecchi e streamer. Sopravvi e trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot. Vždycky